Cisk ku normie. Temperatura powietra nadal wysoka, ja 27 do 30 gradusów. Noczu maje być jasna z temperaturą a 18 do 22 gradusów. Wieczór dalej będzie słaby, cisk niżej za normu. Zautra w naszym Pamierzy na Białostoczynie, Hradzieńszczynie i Bierościejszczynie będzie już krychu chaladniej, od 22 do 26 gradusów. Maje być pachmurna, można spodziewać się krótkoczasowych deszczów i nawalnic. Tylko pro nadworie, a ciepier może jeszcze jedna pieśnia, a potem i znowu siądnia pracowitaja Maryna Sawickaja z kultury białoruskiej diaspory.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie. Zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.

Poznałaś ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać